Ponto MZM. Kana kuti batazve pa info arroba impjnm.ac.nzm. Ndife wanzeru mbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.

wakuru wekare ndo kambo kacho zata kukupereza kupedzisira mangwana niano mabaza edo akunenera kusvika kumagumo 11:38 ndane umwe wakuonera nezvemuchina Erminio Castelo wachinjwa ndi Jose Augusto wachi ndewe ndane wandinoti ze bondia ok ndizo nofunga kuti aka ndo kambo Tutike kupedzisira chambo noti kachapera kwa dzipe asi takufaduze duze pekuti tizoti tatamba zvaita kurambana kwedu mangwanani ano musuwe chishano hoza Friday wazhinji wakutogadzirira gadzira kuti wada kuenda kupi ngekupi kwawachaenda kodariko pfuura wari kupera kwesondo vamwe wachanga vari paumba sekutaurwa kwazvaizwa newafona nguva dzatatizvo muchapinda sei kupera kwesondo Radio Musambiki inonga iri pano kupungwe nhasi airegedzi kuwedzerwa zvese chinangwa chiripo chekutandadzana neruzhinji ndomukana vateerere.